0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Wszyscy lubimy wygrywać i trudno nam pogodzić się z porażką. Nie ma jednak nikogo, kto nigdy nie popełniłby żadnego błędu i nie zakosztował przegranej. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia razem z Chuckiem Swindolem analizujemy historię opisaną w Piśmie Świętym w drugiej księdze Samuela. W scenie tej główny bohater nie tylko musi zmierzyć się z porażką, ale także z szyderczym chichotem nieprzyjaciół. Rozpocznijmy jednak od krótkiej modlitwy.
4: Nasz Ojcze, choćbyśmy żyli i 100 lat, nigdy nie będziemy w stanie pojąć w całej okazałości prawdy o tym, jak bardzo nas kochasz. Znasz nas lepiej niż ktokolwiek inny i mimo tego nadal nas kochasz. To jest wspaniałe. To, że ten, który zna nas najlepiej, najmocniej nas

0: kocha. Zwłaszcza dziś, kiedy robi się coraz zimniej, zmieniają się pory roku, oś życia zmienia swój kierunek. Wspaniale jest wiedzieć, że nasz Zbawiciel nigdy się nie zmienia. Wczoraj i dziś ten sam i aż na wieki. Właśnie dzięki temu, że trwasz tak niezmiennie, wiemy, że możemy na Ciebie liczyć. Na to, że przeprowadzisz nas przez życiowe komplikacje, które często spadają na nas z zaskoczenia, wstrząsając naszym życiem. Nasz Ojcze, żyjemy w świecie pełnym nienawiści i zdajemy sobie sprawę z tego, jakie rany są jej następstwem. Wszyscy doskonale wiemy, jak to jest zostać zranionym. Prawdą jest również to, że sami ranimy innych. Co więcej, bardzo często robimy to zupełnie świadomie i z premedytacją. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Zbieramy się tu, by śpiewać piękne i mądre pieśni i czytać księgę, która jest wieczna, gdyż składa się z Twoich słów. Wydaje się jednak, że nawet tu i teraz prześladuje nas widmo naszych dawnych posunięć, które ciągle wracają do nas, mimo że miały miejsce dawno, dawno temu. Dziękujemy Ci, nasz Ojcze, za to, że jesteś nam tak bardzo bliskim, kochającym przyjacielem. Dziękujemy za to, że nas nie skreśliłeś. Dziękujemy za to, że nigdy nie rzuciłeś w nas kamieniem. Miłość Boża to znacznie więcej, niż opisać może pióro czy powiedzieć język. Sięga dalej niż najdalsza z gwiazd i sięga na sam dół najgłębszego z piekieł. Dziś grzejemy się w cieple tej miłości. Znajdujemy w niej pocieszenie, akceptację, łaskę i miłosierdzie. Modlimy się więc o to, aby nasz umysł był dziś gotowy, by usłyszeć to, co chcesz nam przekazać poprzez tę starożytną historię. Jest ona niezwykle ważna, tak ważna i aktualna jak dzisiejsze wiadomości. Dotyczy naszych czasów i naszych potrzeb. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Nim rozpoczniemy, pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej www.iflpolska.pl można znaleźć konspekty wykładów Chucka Swindola pomagające w śledzeniu treści prezentowanych na antenie. A teraz już druga część wykładu zatytułowanego Co jeśli ktoś będzie Cię kopał, gdy leżysz? Czyta Zygmunt Kary.
0: Gdybyś sięgnął do 12 rozdziału drugiej księgi Samuela, mógłbyś przeczytać o tym, jak prorok Natan przywołał do porządku Dawida. Co musiał mu wygarnąć? Właściwie wszystko. W tamtym okresie Dawid miał do zatuszowania mnóstwo spraw i robił to, można powiedzieć, na ogromną skalę. Wszystko zaczęło się od tego pamiętnego momentu, w którym Dawid wyszedł na spacer po tarasie swego pałacu i zauważył kąpiącą się Batrzebę. Pozwolił, by górę wzięło pożądanie i zachował się skrajnie bezmyślnie. Uwiódł ją i zaciągnął do łóżka, by z nią współżyć. Samo cudzołóstwo jest wystarczająco paskudną sprawą, ale było jeszcze gorzej. Batrzeba zaszła w ciążę. Jednak zamiast otworzyć swe serce, wyznać, co uczynił, okazać skruchę, prosić ludzi o wybaczenie, a męża Batrzeby o wyrozumiałość, ściągnął Uriasza z pola walki, by go przechytrzyć. Dawid chciał, by Uriasz współżył ze swoją żoną, tak by można było uznać, że to jego dziecko. Hetyta o niczym nie wiedział. Był jednak na tyle lojalnym żołnierzem, że w akcie solidarności z tymi, którzy zostali na polu walki, spał na korytarzu pałacu Dawida. W końcu Dawid napisał list z rozkazem, który brzmiał: postawcie Uriasza na pierwszej linii, tam gdzie toczą się najostrzejsze walki. Od kiedy to król wystawia w pierwszym szeregu swoich najlepszych wojowników? Przecież to najniebezpieczniejsze z miejsc. Nie potrzeba było wiele czasu, by filistyńska włócznia przeszyła ciało Uriasza, pozbawiając go życia. Dawid pogrążył się w udawanej żałobie. Batrzeba zaś szczerze opłakiwała męża. Niedługo później w pośpiechu urządzono wesele i Batrzeba oficjalnie została małżonką Dawida. Wszystko po to, by usprawiedliwić jej ciążę. Życie toczyło się dalej, a Dawid wciąż sprawował królewską władzę. Rządził krajem niezbyt dobrze, ale utrzymywał się na tronie, aż do momentu, w którym do jego drzwi zapukał Natan. Dopiero na samym końcu Natan oznajmił: to ty jesteś winien. W twojej rodzinie już zawsze będzie szerzyć się przemoc. Dawid był zdruzgotany i powiedział, co może pamiętasz z poprzedniego wykładu: zgrzeszyłem, bardzo zgrzeszyłem. Natan zapewnił go, że grzech został wybaczony, co jednak nie znaczy, że uniknie konsekwencji. Bo też, czy w ogóle da się ich uniknąć? Niektóre grzechy niosą za sobą konsekwencje i to pomimo tego, że każdy grzech został nam odpuszczony. Te konsekwencje potrafią być niezwykle gorzkie, ciężkie, nierzadko bolesne. W momentach takich jak następujący, Dawid musiał raz za razem wracać myślami do czynów, których się dopuścił. Posłuchaj 5 wersetu 16 rozdziału. Kiedy król Dawid dotarł do Bahurim, wyszedł ze wsi niejaki Szimej i zaczął mu złorzeczyć. Był on synem Gery, pochodził z tego samego klanu, co rodzina Saula. Swoją drogą ogromnie podoba mi się, jak Alexander White opisał Szimejego. Nazwał go gadziną z królewskiego dworu Saula. Myślę, że to adekwatne określenie tej postaci. Wiesz, co robią takie gadziny? Walczą i gryzą. Właśnie mamy przed sobą scenę, w której robi on obie te rzeczy. Werset 6. Obrzucał też kamieniami Dawida i wszystkich jego ministrów, a złorzecząc, Szimej tak wykrzykiwał: precz, precz, morderco i nikczemniku. Stał na wzgórzu i krzyczał: Pan dokonał na tobie pomsty za krew rodziny Saula, w miejsce którego zostałeś królem. Dlatego teraz Pan oddał królestwo w ręce Absaloma, twojego syna. Spotkało cię to nieszczęście, gdyż jesteś mordercą. Eugene Peterson w The Message oddał te słowa w sposób jeszcze bardziej obrazowy. Obyś zdechł, rzeźniku jeden, diable wcielony. Bóg dobrze ci odpłacił za cały smród, któregoś narobił. Spójrz na siebie, jesteś skończony. Krzyżyk na drogę, żałosny staruchu. Cóż za obraźliwy język. Dawid i tak musiał żyć z bolesną świadomością wszystkich grzechów, które popełnił w niedalekiej przeszłości, a Szimej jeszcze ciskał w niego kamieniami. To naprawdę paskudny atak. Zresztą część z tych zarzutów jest po prostu nieprawdą. Dawid nie ponosił winy za rozlew krwi klanu Saula. Nie ukradł też jego korony. To Bóg włożył koronę Saula na głowę Dawida. W żaden sposób nie namaścił natomiast Absaloma. Absalom ruszył po tron nie z woli Bożej, a z powodu nienawiści do ojca. Ale widzisz, kiedy bierze się na kimś odwet, kiedy jest się takim Szimeim, wszystkie fakty zaczynają się mieszać. Prawda przestaje mieć znaczenie. Jedynym, co się liczy, jest to, by uczynić życie tego, kogo się nienawidzi, naprawdę nieznośnym. Szimej po prostu wyrzuca z siebie wszystko, co leżało mu na wątrobie. Jednak w tym, co wykrzykiwał, znalazło się i ziarno prawdy. Chodzi o słowo morderca. To przecież Dawid zadbał o to, by Uriasz Chetyta zginął w bitwie. Gdyby nie plan uknuty przez Dawida, Uriasz zachowałby życie. To król ponosi pełną odpowiedzialność za jego śmierć. Ale też w tym momencie Dawid nie usprawiedliwiał już w żaden sposób swojego postępowania, nawet nie próbował. W grupie towarzyszącej Dawidowi był również człowiek o imieniu Abiszaj. Prawdopodobnie nigdy wcześniej o nim nie słyszałeś, nie jest to bowiem postać jakoś szczególnie rozpoznawalna. W piśmie można natrafić na niego jeszcze w 2 rozdziale. Opisano tam zarówno Abiszaja, jak i jego braci. Zaraz zapoznam cię z nimi trochę bliżej. Tymczasem spójrz na to, co Abiszaj, stojąc przy boku swego króla, powiedział w 9 wersecie. Pozwól, że pójdę i odetnę mu głowę. Widzisz, niektórzy ludzie myślą dość krótkowzrocznie. Abiszaj wygłosił te słowa i już wyciągał miecz. Abiszaj, syn Seruji, tak samo jak Joab i Asael. Możesz to sobie sprawdzić. Abiszaj według 18 wersetu 2 rozdziału 2 księgi Samuela był jednym z trzech synów Seruji. Wszyscy służyli w armii króla Dawida. Tak, warto pamiętać, że byli żołnierzami. Byli odważnymi, nieustraszonymi wojownikami. Bezwzględnymi, porywczymi, brutalnymi, nie pochylającymi się nad rannymi czy poległymi. Synowie Seruji byli też szczególnie mściwi. Może zastanawiasz się, jacy dokładnie byli krewni Abiszaja. Otóż Asael, zgodnie z biblijnym opisem, biegał tak szybko jak górska gazela. W piśmie jest zresztą krótki opis jego pościgu za wrogiem. Joab jest najbardziej znanym z trzech braci. Był strategiem i to genialnym. Dawid awansował go na dowódcę swoich wojsk. Dał się poznać jako człowiek z jednej strony zaradny i niezwykle lojalny, z drugiej zaś przebiegły, okrutny, niebezpieczny i dający się czasem ponieść tak zwanej prywacie. Abiszaj był ulepiony z tej samej gliny, co Joab i Asael. Pewnego razu chwycił za włócznie i sam uśmiercił 300 wrogów. Tak potężnym był wojownikiem. A przecież tutaj miał do czynienia ledwie z jednym głupcem stojącym na wzgórzu. Pozwól mi się nim zająć, Dawidzie. No, pozwól mi się nim zająć. Mówimy o potężnym, silnym, twardym facecie. Swoją drogą wiesz, że Dawid wymienił wszystkich ze swoich 30 potężnych wojowników w jednym rozdziale? W 23 rozdziale 2 księgi Samuela, pomiędzy wersetami 8 a 39, znajdziesz 30 imion wojowników. Wśród nich dwóch synów Seruji. Przeczytasz tam o wyczynach Asaela i Abiszaja. Co ciekawe, wśród 30 wymienionych nie znalazł się Joab. Odpowiedź Dawida świadczy o jego wielkim sercu. Niektórzy ze słuchaczy pewnie już kiedyś ją słyszeli i może do dziś zastanawiają się, jak mógł zareagować w ten sposób. Może będę mógł pomóc w tej materii. Nie, odpowiedział król, przestań, schowaj miecz. Bardzo podoba mi się jego odpowiedź. Werset 10. Synowie Seruji, czemu mieszacie się do tego? Nie trudno odnieść wrażenie, że Dawid bardzo dobrze znał tych chłopaków. Nie komplikujmy tej sprawy jeszcze bardziej. Tak mogłyby brzmieć jego słowa. Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że reakcja przemocą zawsze komplikuje sprawy. A reakcja Abiszaja wprost wskazuje na chęć drastycznego rozwiązania. Nie będzie się parszywy kundel tak odzywał do mojego króla. Kto dał mu prawo tak do niego mówić? Niech no tylko go dopadnę, załatwię go od ręki. Panie, pozwól. Jeżeli masz jakichś znajomych podobnych do Abiszaja, wiesz, że w takich sytuacjach nie trzeba ich dwa razy zachęcać do działania. Kiedy dostałeś manto, jesteś stłamszony i rozbity, a ktoś dalej się na tobie wyżywa, to właśnie ludzie pokroju Abiszaja pierwsi rzucą swoją robotę i ruszą, by wziąć sprawy w swoje ręce. Zwykle jednak nie są zbyt wrażliwi na to, czego chciałby Pan. Ich postępowanie determinowane jest przez horyzontalny punkt widzenia. W złości reagują bardzo szybko, bezrefleksyjnie. Ich działania często posunięte są do ekstremum, co sprawia, że tylko pogarsza się sytuację. Z góry uprzedzam, będzie cię kusić, by pójść za ich radą. Nie pozwól, by uszło mu to na sucho. Naprawdę pozwolisz jej się tak zachowywać? Dlaczego? Mam na nią tyle haków, że mogłabym zniszczyć ją od tak. Wystarczy, że zacznę o tym mówić. Dokładnie tak jak w przypadku Abiszaja. Jego myślenie przebiega wedle tego samego schematu, a Dawid mówi: nie, nie, nie, nie będziemy się tak zachowywać. Werset 11. Trzymaj się mocno. Usłyszysz naprawdę niesamowite słowa z ust człowieka, który wylądował na dnie z powodu własnych grzechów, lecz przynajmniej wie, jak zachować pokorę. Werset 11. Potem Dawid powiedział do Abiszaja i swoich sług: jeżeli mój rodzony syn, chodzi o Absaloma, nastaje na moje życie, to cóż dziwnego w zachowaniu tego Beniaminity? Dawid dostrzega to, że człowiek, który na niego krzyczy, dużo przeszedł. Został złamany. Jego rodzina zginęła w walce. Wszyscy stracili życie w różnego rodzaju starciach. On musi odreagować. Werset 11. Zostawcie go w spokoju. Niech złorzeczy. Uważaj na kolejny werset. Skoro Pan mu to nakazał. Zapytasz: przepraszam, co? Cóż, pozwól, że zadam ci pytanie. Czy to właśnie Bóg suwerennie trzyma pieczę nad wszystkim, co się dzieje? Czy może mamy tutaj do czynienia z jego pierwszą pomyłką? Nie. Zapamiętaj to sobie. Bóg nie tylko jest suwerenny. Bóg nie tylko ma wszystko pod kontrolą. Dawid dobrze wie, o czym mówi. Cierpienie, jakiego teraz doświadczam, jest częścią Bożego planu. Nie próbujcie go łagodzić. Werset 12. Może jeszcze Pan wejrzy na moją biedę. Doskonale zdaję sobie z niej sprawę i przemieni te dzisiejsze złorzeczenia w błogosławieństwo. Pozwól, że zatrzymam się tu na moment i poświęcę kilka chwil na analizę reakcji Dawida. Podzielę się z tobą czterema wnioskami, do jakich doszedłem, zastanawiając się nad postawą Dawida, widocznej w wersetach od 10 do 12. Przede wszystkim powstrzymał wszelkie działania odwetowe i wyciszył te nastroje. Nauczmy się robić to samo. Zarówno ja, jak i ty musimy nauczyć się postępować tak samo. Musimy cały czas przypominać sobie te cztery słowa: do mnie należy pomsta. To słowa Pana. Pomsta należy do Pana. Gdzie znajdziesz te słowa? Już ci mówię. Zajrzyj do 12 rozdziału Listu do Rzymian. Sama końcówka 12 rozdziału Listu do Rzymian, werset 19. Umiłowani, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości. Słyszysz? Sam nie wymierzaj sprawiedliwości. Chciałbym, żebyś powtórzył te słowa wraz ze mną. Sam nie wymierzaj sprawiedliwości. Czy masz z tym jakiś problem? Jeżeli tak, to wiesz, z czego to wynika? Możliwe, że jesteś mściwy. Może zostałeś wychowany tak, by zawsze odpłacać pięknym za nadobne, by brać na ludziach rewanż. Pytanie, czy znaczy to dokładnie to, co ma znaczyć? Obaj dobrze wiemy, że tak. Znaczy to, że twoje przyzwyczajenia, rady, sposób, w jaki prowadziłeś swoje życie, jest zły. Sam nie wymierzaj sprawiedliwości. Zobacz, jak wygląda dalsza część tego wersetu. Ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Dlaczego? Napisano bowiem: do mnie należy pomsta. Ja odpłacę, mówi Pan. Zauważ, że nie ma tu ani słowa o tym, kiedy nastąpi ta pomsta. Pewnie chciałbyś, by padło tu słowo dzisiaj. Dzisiaj dokona się zemsta. Odpłacę im jeszcze przed obiadem. Nie ma tu nic takiego. Bóg nie działa według naszego harmonogramu. Kiedy to wreszcie do nas dotrze? Werset 20. Raczej kiedy twój wróg jest głodny, nakarm go, a gdy jest spragniony, daj mu pić. Czyniąc tak, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle. To właśnie zrobił Dawid, mówiąc: niech złorzeczy. To nie jest żaden przejaw bierności cechującej jego naród czy zachęta do niej. Niektórzy czytają ten fragment i mówią: widzisz, powinniśmy być pasywnym narodem. Nie ma tu nic takiego. Cały 12 rozdział dotyczy wierzącego, chrześcijanina w kontaktach jeden na jeden z drugim człowiekiem. Zatem jeżeli twój wróg, twój osobisty wróg jest głodny, nakarm go. To powstrzyma jego zapędy, by krzywdzić cię jeszcze bardziej. Czyniąc to, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle wstydu. Werset 21 brzmi: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. Cały czas mówimy o Bożej miłości, mówimy o tym, jak ważne jest to, by kochać swoich bliźnich, a kiedy przychodzi co do czego, zawalamy na całej linii. Dlaczego? Ponieważ to nie nasza sprawa? Owszem, to jak najbardziej nasza sprawa, moja i twoja. Są takie momenty, w których jest to wręcz konieczność. A jeżeli wydaje nam się to niesprawiedliwe? Co, jeżeli to niesprawiedliwe? Wtedy po prostu wyciszamy się i powstrzymujemy przed jakimkolwiek odwetem. Po drugie, nie wiem, czy robisz notatki, ale jeżeli tak, to koniecznie to sobie zapisz. Dawid zachował się bardzo etycznie. Powstrzymał zapalczywego, lojalnego żołnierza przed działaniem i przypomniał mu, że to Bóg powinien rozwiązywać tego typu sprawy. Abiszaju, Abiszaju, jak długo się znamy, a ty ciągle nie rozumiesz, że to Bóg odpowiada za wszystko, co się dzieje. Wszystkie te bardzo nieprzyjemne konsekwencje, jakie mnie spotykają, są wynikiem zła, które wyrządziłem. Faktycznie, zachowanie tego mężczyzny pozostawia wiele do życzenia, ale pamiętaj o tym, że nie stałby na tej skale i nie robił tego, co robi, gdyby Bóg mu na to nie pozwolił. Po trzecie, Dawid się nie broni. Nie czytamy, by król krzyczał: hej, Szymej, ty gadzie podstępny, uspokój się, bo też mam na ciebie haki i mogę ich użyć. Nie robi nic takiego. Mówi: odpuść Abiszaju, odpuść mu, to zwykła gadzina, musi kąsać i kąsać. Dawid w wersetach 11 i 12 sam odmówił sobie prawa do obrony. Ostatecznie wymierzenie sprawiedliwości zostawił temu, który zawsze najlepiej sobie z tym radził, czyli samemu Bogu. Posłuchaj mnie uważnie, zapamiętaj te słowa. Milczenie Boga nie znaczy, że jest On nieobecny. Nie interpretuj tego w ten sposób. Oczywiście pragniemy tego, by Bóg do nas przemawiał, objawiał się nam i reagował tu i teraz. Szukamy ulgi, więc zwracamy się do Pana słowami: okej, Boże, czas byś wkroczył do akcji. Ale nic się nie dzieje. I tak przez cały tydzień. Pytamy więc: Boże, Boże, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Widzisz, działanie Boga zawsze będzie wydawać nam się wolniejsze, niż byśmy sobie tego życzyli. Zwłaszcza gdy doświadczamy niesprawiedliwego traktowania. Ale możesz być pewien tego, że Jemu nic nie umknie. Jest nawet takie przysłowie: Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Czasem pewnie sam chcesz poinformować Boga o tym, co się dzieje. Och, Panie, właśnie wczoraj powinieneś o tym usłyszeć. On powiedział to i tamto, i jeszcze to, to i tamto. Zauważyłeś, że Bóg nie odpowiada nigdy: naprawdę? O stary, dzięki wielkie, że mi o tym powiedziałeś. Nie miałem o tym pojęcia. Bóg niczego się nie uczy. Bóg nigdy niczego nie odkrywa. On wie wszystko, na litość boską. On doskonale wie o wszystkim, co się z tobą dzieje. Jesteś, jeżeli mogę tak to ująć, oczkiem w jego głowie. To on powiedział: uczynię cię rozważnym i wskażę ci drogę, którą pójdziesz. Będę twoim doradcą i nie spuszczę cię z oczu. Nie bądź jak koń czy muł pozbawiony rozeznania. To ja odpowiadam za wszystko. Tak, wiem, że to, co się dzieje, jest nie fair. Wiem, Szymej zachowuje się jak szaleniec. Wiem, spokojnie. Dlatego też Dawid pozostawia tę sprawę Panu. Możesz pomyśleć, że w związku z tym Szymej wreszcie się uciszył. Otóż nie. Werset 13. Podczas gdy Dawid i jego towarzysze szli drogą, Szymej szedł zboczem góry obok nich. Cały czas złorzeczył i rzucał w ich stronę kamieniami i prochem. Na zboczu góry trwa przedstawienie. Szymej nie odpuścił. Ludzie przepełnieni nienawiścią nie odpuszczają tak łatwo. Wierzący z kolei darują sobie odwet. Wypełnia mnie radość, gdy czytam, że Dawid wraz ze swoją świtą szli dalej. Zapytasz, czy podróż w takich warunkach nie była męcząca? Cóż, przeczytaj następny werset, 14. W ten sposób król i towarzyszący mu ludzie dotarli nad Jordan. Tam odpoczęli, ponieważ byli bardzo zmęczeni. Oczywiście, że było to męczące. Wiem, że jesteś skonany. Wiem, że to nie było w porządku. Ale kiedy nadejdzie odpowiedni moment, Pan się tym zajmie. Dokładnie wtedy, ani chwili wcześniej.
1: co jeśli ktoś będzie cię kopał, gdy leżysz? Tak brzmi tytuł wykładu, którego drugą część nadaliśmy przed chwilą. Dokończenie w naszej najbliższej audycji. Pragniemy z radością poinformować, że treści prezentowane w wykładach z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Dostępne są w formie publikacji książkowej wydanej za pośrednictwem Aetos Media na zlecenie IFL Polska. Książkę można nabyć na dwa sposoby. Otrzymać jako podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność Fundacji IFL Polska lub zakupić w sklepie internetowym www.aetos.pl. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl lub dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi mogą Państwo kierować również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.